0: se jako zlíhá vaše šumenie.
1: Vez teda, že za tebou ide človek.
0: A čo mi chce?

0: będzie przekroć do unos numeru. Wiadomo po syn. Poszli nie zemryjko proti żółaczkowe komando. Firma Irma vám želá príjemné prečutie na sledujúcej slohy.
1: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegu, pustil som sa do behu. Ach, prečo len nežujem? Rob

białego leta. A mnie kucha z dłonie trzecia, mała sojcia lawiczka, mała lawiczka.

głupiego leta. A mnie kucha z dłanie trecia mała sojcia lawiczka, mała lawiczka.